0: ndaba wagu
1: ne kwata bombo wano
0: esebo
1: kakule wobre
0: ndaba wagu
1: ne neto rapa mnani kakende utika
0: leka nawe
1: letu weta unawono balese wona wona wakumkumuka
0: vago nawe waye